0: już drugą dekadę na fali 93.3 ze stacji CFMU w każde niedzielne popołudnie wita Państwa Twoje Radio.
1: Na autorską audycję serdecznie zapraszają Jolanta Ostrowska-Nuszka i Jan Wichrowski.
2: You are listening to the Polish program Your Radio on CFMU 93.3 in Hamilton. You can tune into our program every Sunday at 4 p.m.
3: Dzień dobry, witam Państwa serdecznie, Jan Wichrowski, Twoje Radio Hamilton. Witam też Jolę Ostrowską, która nie jest obecna w studio ze mną, ale słucha naszej audycji, ma swój udział w niej, bo wybrała jedną piosenkę bardzo ważną w wykonaniu zmarłej przed kilku dniami aktorki Stanisławy Celińskiej. I o Celińskiej będziemy dzisiaj mówić, też posłuchamy wywiadu z nią. Dla mnie jest to bardzo bolesna wiadomość, ponieważ jest to aktorka mojego pokolenia. Pamiętam jej debiut filmowy w filmie Andrzeja Wajdy Krajobraz po bitwie, gdzie zagrała młodą dziewczynę, Ninę Żydówkę, która ginie na końcu filmu. Miałem też przyjemność później, kilka lat później, dwa czy trzy lata później, w 1975 roku, spotkać się z panią Celińską i rozmawiać z nią. Spędziłem z nią 3 czy 4 godziny, bo robiłem ją na jej zdjęcia na okładkę. A to jest tak, że nie da się tego zrobić tak ciak-ciak, jak teraz się robi na ściance, prawda? Tylko po prostu, no, zazwyczaj, jeżeli się umawiałem z kimś, kogo miałem zrobić mu portret ładny, ciekawy, to umawiałem się na pół dnia albo na cały dzień. Spędzaliśmy, dużo gadaliśmy, musiałem tego człowieka poznać, jakoś zaprzyjaźnić się, żeby, no, jakoś tym zdjęciem oddać charakter tej postaci. Myślę, że mi się to udało. Bardzo się z panią Stanisławą Celińską polubiliśmy. Nawiasem mówiąc, to powiem Państwu, bo teraz już mogę, opowiedziałem mi śmieszną anegdotę, bo się pytałem, jak to możliwe, że dostała tak szybko rolę, główną rolę w filmie Wajdy. A ona mówi, słuchaj, prosta sprawa, Wajda dał tę rolę innej aktorce, nie chciała wymienić komu z nazwiska, i ta aktorka odmówiła, dlatego że tam była taka scena, gdzie trzeba było pokazać piersi, no, obnażyć się do pasa. A ja się zgodziłem i dostałam rolę, śmiała się wtedy. Także takie jest moje wspomnienie, moje osobiste wspomnienie o Stanisławie Celińskiej, a niewątpliwie była to artystka, której nie dało się pomylić z nikim innym. Szczególnie po latach, kiedy już była dojrzałą kobietą, miała właśnie twarz zwyczajnej kobiety z sąsiedztwa. Niski, lekko chropowaty głos i niezwykły dar mówienia o ludzkim życiu, samotności, nadziei. Robiła to bez cienia fałszu. Ale, Boże, jak zwykle, miała całe życie. Urodziła się 29 kwietnia 1947 roku w Warszawie. Dzieciństwo przypadło na trudne powojenne lata, troszkę to pamiętamy. Była dziewczynką o mocnym charakterze, bardzo emocjonalną z tego, co wiemy, co sama o sobie mówiła. Po ukończeniu warszawskiej szkoły teatralnej szybko zwróciła uwagę reżyserów. Miała coś w sobie, czego nie można się nauczyć w żadnej szkole aktorskiej. Ogromną częścią życia poza filmem, bo grała u Wajdy, Kondratiuka, Kieślowskiego, ogromną częścią jej życia był teatr. Przez lata była związana z Teatrem Współczesnym w Warszawie i Teatrem Nowym. Po latach, no, miała też trudności w życiu. Zmagała się z alkoholizmem, o którym później mówiła szczerze, publicznie. Ta szczerość była niezwykła. Pamiętam, jak opowiadała o tym, jak pijana weszła na scenę w teatrze i w zasadzie nie mówi, że nie wiedziała, co mówi. Weszła na dekorację i w zasadzie w ogóle nie powinna na tej scenie występować. To było wstrząsające i potrafiła się do tego przyznać. Powtarzała, że wyszła z nałogu dzięki wierze, modlitwie i wsparciu najbliższych ludzi. To doświadczenie alkoholizmu całkowicie ją odmieniło. Później często mówiła o pokorze, wdzięczności za zwyczajne, normalne życie. Dla wielu młodych ludzi obecnie była wielkim odkryciem dopiero, gdy zaczęła już jako dojrzała kobieta, a właściwie już starsza pani, śpiewać. To znaczy ona zaśpiewała wcześniej, śpiewała. Pamiętam taką piosenkę, a może teraz posłuchamy. W 1969 roku w Opolu zaśpiewała piosenkę Ptakom podobni. Posłuchajmy.

Mój Boże, Stanisława Celińska miała, gdy śpiewała tę piosenkę po raz pierwszy na festiwalu w Opolu w 1969 roku, miała, Boże, zaledwie 20 lat. Otrzymała zresztą nagrodę za debiut wtedy. Po latach znowu zaczęła śpiewać i okazało się, że jej głos niski, ciepły, przeżyty, potrafi poruszać ludzi bardziej niż perfekcyjnie wyśpiewane piosenki innych wykonawców. Najbardziej ludziom zapadły w pamięć albumy Atramentowa, Malinowa, Jesienna. Piosenki były opowieścią o dojrzewaniu, przemijaniu, miłości, godzeniu się z losem. Celińska śpiewała o rzeczach prostych, ale najważniejszych, o tym, że warto wybaczać, że nie wolno tracić nadziei i że nawet po najtrudniejszych doświadczeniach można odnaleźć spokój. Publiczność, szczególnie ta dojrzała, pokochała ją za tę mądrość. Ja bardzo lubię piosenkę o babci, którą zaśpiewała. Może dlatego, że tak bardzo kojarzy mi się z moją babunią. Posłuchajmy.

I ostatnia jasność gasła. Mówiła, tak posiedźmy sobie. Jeszcze nie zapalaj światła.

są ludzie jedyni, niezastąpieni i czynią szczęśliwym nasz pobyt na ziemi. To są ludzie światła, jaśnieją w mroku. Przy nich jest bezpiecznie, dają Tobie spokój. Uśmiechnij się do nich, są tak uroczy. To babcie, dziadkowie, czy widzisz ich oczy? One dalej jasne, choć starsze nieco, teraz blaskiem wie.

0: Pozostawiłem chwilę ciszy po tej piosence, nie wchodziłem, bo chciałem uszanować nasze babcie. A teraz chciałbym, żebyśmy posłuchali wywiadu, który udzieliła Stanisława Celińska Mateuszowi Szymkowiakowi w październiku 2024 roku. I to w zasadzie będzie dzisiaj w audycji wszystko, bo już nam na więcej czasu nie starczy. Natomiast na pewno Stanisławę Celińską będziemy słuchać piosenki za tydzień jeszcze. Także posłuchajmy. Pani Stasia mówi o swoim życiu, o swojej karierze. Bardzo piękny, bardzo szczery, bardzo prawdziwy wywiad.
1: Dzień dobry, Mateusz Szymkowiak, witam Państwa z Q22, czyli warszawskiego studia grupy Iberion. Dzisiaj naszym gościem jest Państwa i moja ulubiona Stanisława Celińska. Dzień dobry, Pani Stanisławo.
2: Dzień dobry, witam wszystkich.
1: Wspaniale Panią widzieć, przepięknie Pani wygląda.
2: Dziękuję.
1: Bardzo cieszymy się na to spotkanie i dziękujemy, że przyjęła Pani zaproszenie.
2: Oczywiście z Tobą zawsze, Mateuszku.
1: Dziękuję. Pani Stasiu, wydawało mi się, że dużo na temat Pani wiem, natomiast nie wiedziałem, że miała być Pani chłopcem.
2: Ja tak sobie myślę, to znaczy, no głowy nie dam sobie uciąć, bo tata odszedł bardzo wcześnie, znaczy umarł i nie powiedział mi tego, ale ponieważ marzył o chłopcu, bo już miał córkę z poprzedniego małżeństwa, więc pomyślałam sobie, że może chciał tego Stanisława, bo gdzieś mam tego chłopca też w sobie, to znaczy nawet jak kończyłam szkołę teatralną, opiekowała się mną Ryszarda Hanin, to wyobraź sobie, że na dyplomie dostałam rolę chłopca Bilego, 8-letniego.
1: Coś w tym było.
2: I moi przyjaciele mówili, a kto cię przyjmie, jak ty chłopca grasz, nie wiadomo jaka to dziewczynka. A ja mówię, cicho, bo ja muszę go polubić. I bardzo kochałam tę rolę, tego Bilego, właśnie z tego dyplomu. Dziś miałam niski głos też zawsze bardzo, w związku z tym, jak coś mówiłam, to wszyscy się odwracali, myśleli, że to chłopiec, a to była dziewczynka. Czasami

0: Podejmuję męskie decyzje. Cenię sobie też mężczyzn poetów, mężczyzn tekściarzy. No, gdzieś tam chyba ten chłopak się w środku czai.
1: I podobno była pani łobuziarą od najmłodszych lat.
0: Ja byłam niesfornym dzieckiem, ale wiesz, to było tuż po wojnie, w związku z tym no tak trochę się czułam niepotrzebna, bo wszyscy byli trochę skołowani tym wojną, tym trudnym czasem i tak się trochę plątałam wśród tych dorosłych i nie czułam się za bardzo potrzebna. W związku z tym, żeby zwrócić na siebie uwagę, jak to zwykle bywa u dzieci, byłam bardzo agresywna. Potrafiłam na przykład walić głową w brzuch kogoś, kto przychodził do nas, prawda?
1: Aż tak?
0: Tak. Albo za przeproszeniem brałam nocnik i na środku załatwiałam swoje potrzeby przy gościach, żeby zwrócić na siebie uwagę, żebym była kochana. Mama, która była skrzypaczką i nie zdążyła pojechać do Paryża, do konserwatorium, a miała taką możliwość, grała po prostu na ulicach ze swoją koleżanką. Właściwie jej nie było w domu. W domu był ojciec, pianista, który bardzo dużo grał, już chorował wtedy, w związku z tym był dużo w domu. Także wychowałam się na Chopinie i to był taki wielki dar, który on mi po sobie zostawił. Miłość do muzyki, do Chopina. Ale potem się troszeczkę ułagodziłam, przyjechała moja babcia i ona ze mnie zrobiła człowieka.
1: Kiedy pani myśli o swoim dzieciństwie dzisiaj, to ono było udane, czy jednak nie do końca?
0: To znaczy, no wszystko jest po coś potrzebne, prawda? Ważne są te pierwsze 3 lata, żeby na nie uważać, bo przez te pierwsze 3 lata wszystko się kształtuje, to wiadomo. A te moje pierwsze 3 lata były dosyć trudne, aczkolwiek pod koniec 3. roku, kiedy jeszcze nie skończyłam 3 lat, właśnie tata odszedł, przyjechała ta babcia i zabrała mnie z takiego miejsca, które nie było najfajniejsze w
1: podobno
0: tym momencie.
1: Ta druga babcia karmiła panią skórkami od chleba maczanymi w alkoholu, żeby pani spała, tak?
0: Znaczy to było inaczej. Troszeczkę mi dolewali do zupy alkoholu.
1: Naprawdę?
0: Tak. Ja się o tym dowiedziałam bardzo późno, kiedy miałam problemy z odzwyczajeniem się od alkoholu. I wtedy pomyślałam sobie, aha, to sięga bardzo głębokiego dzieciństwa, czyli tak jak powiedziałam, tych pierwszych 3 lat i to bardzo trudne, czyli wiedziałam, jaki to jest problem. No ale udało się i jestem szczęśliwa, dzięki opatrzności mojemu charakterowi udało się, ale wiem, wtedy się zorientowałam, kiedy się dowiedziałam po latach od mojej przyrodniej siostry, że właśnie żeby dziecko spało, tak? To są takie wiejskie metody, bardzo często gałganek się macza w spirytusie, no takie różne, że się tak dzieci usypia, a w moim przypadku to było dolewanie do zupy wieczornej.
1: Dzieciństwo determinuje przyszłość bardzo.
0: Bardzo, bardzo. I dobrze się jest o sobie jak najwięcej dowiedzieć z tego czasu, żeby potem się nie dziwić. Już nie mówiąc o dziedziczeniu pewnych genów, tak się zdarza, że jest na przykład 2 rodzeństwa, jeden z nich dziedziczy gen, który odpowiada za picie alkoholu, a drugie dziecko nie dziedziczy. Mhm. Bardzo to jest wszystko skomplikowane, ale dobrze się tego wszystkiego dowiedzieć, nie bać się tego, nie bać się siebie, nie bać się prawdy o sobie, która czasami jest bolesna, bo tylko prawda może rzeczywiście, powiem teraz tak sloganowo, może wyzwolić i może doprowadzić do tego, że dasz sobie radę ze sobą, tak? Bo wiesz, kim jesteś.
1: U pani w dzieciństwie także był problem poważnej choroby mamy. Mama miała odjętą rękę.
0: Tak, mama wcześniej zaczęło się od choroby, miała raka piersi. Potem to zawędrowało wyżej po latach i trzeba było usunąć część ręki, także to było niesamowite, niemniej mama była bardzo dzielną osobą i tą jedną ręką, pamiętam, nawet haftowała, to jest niesamowite, ale miała taką siłę, myślę, że tę siłę też odziedziczyłam po niej.
1: Miałem pytać właśnie.
0: Tak, niezwykłą siłę. Wróciła do Warszawy po wojnie, była jedną z tych osób, które zostały wywiezione z Warszawy po powstaniu. Wróciła i mieszkali wtedy w miejscu, gdzie jest stara prochownia. Okazało się, że nie ma tego domu. Właśnie taki kikut sterczał w niebo, żadnego napisu, ponieważ wtedy ludzie pisali, jestem tu i tu, znaleźli mnie tu i tam, prawda? Nie było tego napisu i mama wtedy zaczęła właśnie grać chyba na ulicy, wtedy poznała ojca. Dopiero potem się pojawiła babcia, która z kolei po Ravensbrück wylądowała we Wrocławiu, a potem już przyjechała i zajęła się mną.
1: Rozumiem, także... że rodzicom artystom podobało się to, że pani chce wybrać się w, jako przyszły zawód być aktorką.
0: To znaczy, ja po pierwsze miałam żal do mamy straszny, że mnie nie posłała do szkoły muzycznej, bo wtedy może nie, ale później. No ale była ciężko pracującą osobą, także myślę, że nie dałaby rady jeszcze. A poza tym nie, nawet bała się, że wybiorę sobie trudny zawód, ciężki, bo to jest ciężki zawód, żeby ćwiczyć ciągle, nieustannie. Może nie chciała, żebym się zajmowała sztuką, może wiedziała, jakie to jest trudne. No to sobie wybrałam lepszy, łatwiejszy. Ciągnęło mnie do teatru, może dlatego, że nie podobałam się sobie.
1: Naprawdę?
0: Tak. I chciałam, miałam kompleksy i chciałam być inna. I może dlatego właśnie marzyły mi się jakieś role, gdzie wkładam piękne suknie, gdzie mówię piękne teksty, gdzie świat jest taki uporządkowany i na pewno nie czarno-biały, jak to miało miejsce właśnie na Pradze po wojnie, tam gdzie mieszkałam jako to 3-letnie dziecko. Babcia mnie zaprowadziła do kościoła swego czasu, właśnie wtedy. Wszyscy mówili, Stasia, rozniesie ten kościół, a babcia mówi, nie, zaprowadzę ją. I to było cudowne, bo weszłam na schodki od ambony i zobaczyłam cudowny świat, zaczarowany, kolorowy, z dymami, ze sztandarami, bo to była taka uroczysta msza. I tak chyba się pojawił teatr w moim życiu. Czyli
1: poprzez kościół?
0: Tak, uczestnictwo w czymś zamkniętym, pięknym, co się zaczyna i kończy. I ja wiem, tu idę, tam idę, tu mówię to. To jest taki świat uporządkowany, taki świat zaczarowany, można powiedzieć. I to chyba wtedy zaczęłam marzyć o teatrze.
1: Podobno, kiedy już pani zaczęła grać w teatrze, babcia nawet potrafiła zadzwonić do dyrektora i zapytać, jak się pani ma i czy pani jest grzeczna, tak?
0: Tak, to kiedy byłam w teatrze u Erwina Aksera, czyli na początku.
1: We współczesnym?
0: Tak, we współczesnym. Babcia dzwoniła, pytała się, jak tam moja Stasiunka?
1: A pani już była przecież tak, dorosłą kobietą,
0: ja
1: prawda?
0: Ja miałam 22 albo trochę więcej lat, także to był pierwszy mój teatr. No ale... tak mnie traktowała, to tak jak ja napisałam ostatnio i to będzie na nowej płycie taką piosenkę dla mojej babci, dla innych babci, dziadków, jacy oni są cudowni i widzą w nas zawsze małe dzieci, te, które są bezradne i które potrzebują przytulenia, pomocy, czułości. Tacy są nasi dziadkowie. Bardzo się ta piosenka podoba, śpiewałam ją kilkakrotnie. Właśnie o tych naszych opiekunach, tych najstarszych.
1: Pani Stasiu, pani była kochliwą kobietą, dziewczyną?
0: O Jezu, okropnie.
1: Bardzo?
0: Okropnie kochliwa była ja. Ciągle się musiałam w kimś kochać. Nie wiem, czy to kwestia adrenaliny, poziom adrenaliny, czy jakiś brak może z dzieciństwa tej miłości, wiesz, bo tata już był chory, no myślę, że mnie kochał, ale też słabo go pamiętam, ale jednak pamiętam. Mamy w ogóle nie pamiętam.
1: Ale mówili pani, kocham cię?
0: W ogóle nie pamiętam tego słowa. Ja tylko pamiętam, że było bardzo dużo ludzi ciągle i to mnie wkurzało niezwykle, bo chciałam być z nimi sama. I jeżeli kochać, to ja kochałam takiego kota czarnego też na podwórku, w którym się bawiłam. Tak, masz rację, nie było wtedy miłości. I wydaje mi się, że to jest takie, że jeżeli człowiek jest od początku nauczony miłości, to ma z tym problem. Poza tym też chyba jest jeszcze, jeżeli jedyna osoba, do której byłam naprawdę chyba przywiązana, to właśnie był ojciec. I być może potem całe życie tego ojca szukałam, bo bardzo szybko odszedł.
1: W mężczyznach, tak? Których pani spotykała, tak?
0: Tak, bo bardzo szybko odszedł. No ja miałam niecałe 3 lata, tak? A był ciepły, był fajny. No myślę, że był niestety osobą pijącą, ale był. Tak, był, można się było do niego przytulić i słuchać jego, przede wszystkim jego muzyki. No ale to się bardzo szybko skończyło i myślę, że to był dla mnie szok. I potem tego ojca gdzieś szukałam, tego typu mężczyzny w swoim życiu.
1: Mężczyźni wykorzystywali ten fakt, że szuka pani ojca? Pani naiwność troszeczkę, pani taką wielką potrzebę?
0: Może podświadomie też tak, że to było takie trochę dziecinne, nie? Że traktuje, nie wiem, mężczyznę jak swoją babcię, albo jak tatę, albo że to jest jednak, no trzeba zachować ten dystans i trzeba mądrze postępować z mężczyzną, trzeba mieć jakąś wiedzę większą, a przynajmniej bardziej znać mężczyzn. Gdyby tata żył jeszcze dłużej, być może miałabym szansę poznania mężczyzny bardziej, ale ponieważ odszedł, to ta moja wiedza jest bardzo skąpa na ten temat. No teraz może trochę większa, ale myślę, że niedużo.
1: Ale w końcu znalazła pani męża i wzięła ślub.
0: Tak, znalazłam męża, wzięłam ślub, no ale to się niestety nie udało, chociaż mamy kontakt ze sobą, no ale mam dzieci cudowne, więc to jest dla mnie ważne, że to jakieś owoce tego są.
1: Panią macierzyństwo zmieniło?
0: Czy mnie zmieniło macierzyństwo? Myślę, że tak. Myślę, że tak, bo pamiętam taką scenę, kiedy grałam Panny z Wilka u Andrzeja Wajdy i wtedy moje dzieci były małe i zostawiłam je z dwiema nianiami, dosłownie. Jedna się zajmowała Mikołajem, druga Olą. No i tam się działy poważne problemy, to jakaś choroba, to coś, a to niestrawność i tak dalej. A tu przychodzę na plan. Jakieś urojone problemy, ktoś nosi jakieś kable w ogóle. Co to za świat? I tak, i tak patrzyłam na to, a Wajda taki zachwycony patrzy na mnie i mówi: Stasiu, że tak ładnie zagrałam, ale po co ci te dzieci? Ty jesteś taką wspaniałą aktorką. I mówi, to przecież to marnujesz czas. Ja mówię, ja tu czas marnuję, mówię do niego. I wiesz, co tam się u mnie w domu dzieje, ile tam już min powstało, a moja córka robiła coś takiego cały czas, takie aktorskie miny, mogła być aktorką spokojnie, ale nie została. I to ja tutaj czas, i wtedy poczułam, co znaczy prawdziwe życie, tak? Autentyczne, to znaczy autentyczna choroba, miłość do dzieci. Z tym światem trudno mi było to pogodzić, takim wymyślonym, więc to był taki lekki szok, no ale jakoś to wszystko poszło. Oczywiście był problem, bo Wajda na początku dzieci, taki spokojny film kręcimy, ładna pogoda, widać będzie jak ciało się fotografuje, wcale nie było widać, bo było zimna cholera i Edward robił wszystko, żeby żeby te ciała wyglądały tak, jak mają wyglądać i od razu wymyślił, że ta osoba, ta najmłodsza córka popełniła samobójstwo, czyli Tunia. Kurczę, no to ja zaczęłam myśleć, już koniec, żegnaj domu, żegnaj, bo tak coś, cały czas myślałam, co tam moje dzieci robią, robią jakiś szaliczek na drutach, coś, dzieci. Nie, no przecież to już musiałam zająć się zawodem. Jeżeli ona popełniła samobójstwo, to ja o tym wiedziałam, to ja to przeżyłam, no i opowiedziałam parę scen, które powinnam mieć. I Wajda mówi, to jak to chcesz, ja to my to nakręcimy. W związku z tym musiałam być znowu zaangażowana bardzo silnie i dobrze, bo powstał piękny, naprawdę piękny film.
1: Pani Stasiu, to był taki moment, w którym ułożyło się życie prywatne, w którym pani dużo grała. Dlaczego pani sięgnęła po alkohol?
0: To są właśnie takie dziwne sprawy, że być może prawdopodobnie na pewno to było gdzieś dziedziczne. Poza tym za dużo chyba było wszystkiego, zaczęłam w coś uciekać.
1: Ciśnienie takie?
0: Bo tak, bo to mi widocznie przerastało. Nie za bardzo to się wszystko zaczęło układać też w małżeństwie, więc myślę, że to był taki rodzaj ucieczki. Zamiast to wziąć wszystko za łeb i poukładać jak trzeba, to stosowałam ucieczkę. A też brałam bardzo poważny ślub z winem szalnym, z opłatkiem i taki nierozerwalny. W związku z tym musiałam być szczęśliwa, tak? A nie byłam, bo się działo nie tak. No z wielu, wielu powodów, może też ogromna moja wina, że byłam aż tak dziecinna, może byłam za młoda na małżeństwo, albo za głupia na posiadanie dzieci, może zbyt egoistyczna, trudno powiedzieć. W każdym razie za dużo tego było i zaczęła się ucieczka, a ucieczka, jak wiadomo, jest okropna i niepotrzebna. No teraz ludzie uciekają we wszelkiego rodzaju uzależnienia, łącznie z telefonami komórkowymi i tak dalej, i tak dalej, zamiast żyć po prostu, tak, czyli walczyć, bo życie to jest walka.
1: Jak długo to u pani trwało?
0: No kilka ładnych lat trwało, także takich nieładnych to z pięć może. Takich, gdzie mogłam nie przyjść po prostu na plan albo nie przyjść do radia.
1: To się zdarzyło?
0: No oczywiście. Zdarzyło się na tyle, że w pewnym momencie zrozumiałam, że jest niedobrze i trzeba coś z tym zrobić. No i co ja zrobiłam? Nie nadawałam się, żeby pójść gdzieś tam do leczyć się, tak? No nie, to nie było dla mnie. Zaczęłam się modlić. Zaczęłam robić to, w co wpoiła we mnie babcia, czyli właśnie od tego pierwszego pobytu w kościele, kiedy miałam te 3 lata, czyli modlić się do opatrzności, która mi pomogła.
1: Ale w tym czasie, kiedy pani nadużywała alkoholu, nie próbowała pani żadnych terapii, wszywek, tego typu rzeczy?
0: Nie, modliłam się.
1: Naprawdę? Tak. Żeby Pan Bóg pomógł?
0: Tak, że powiedziałam, że ja to nazywam tak krótko, bo to oczywiście ktoś może w to nie wiedzieć, ale to nazywam krótko szatanem, złem. Znaczy, kiedy człowiek jest słaby, zło w nim zaczyna krążyć. I ten diabeł jest bardzo groźny. On istnieje, to zło istnieje. My może nie zdajemy sobie do końca sprawy, ale ja dokładnie widzę teraz, gdzie on siedzi i co on ma zamiar zrobić. Ale już ma w sobie na tyle siły i tyle wiary, że po prostu odrzucam coś takiego. To już dla mnie nie ma do mnie dostępu. Też mam różne problemy swoje dalej, ale to już nie jest to zagubienie, prawda?
1: Pani kiedyś powiedziała o sobie z tamtego czasu, że była, to będzie bardzo mocny cytat, mogę?
0: Tak.
1: Że była szmatą. Naprawdę?
0: No i...
1: Że była nikim.
0: No tak, bo człowiek, który kompletnie straci władzę nad sobą, odpowiedzialność, no jest nikim. Jest taki do podeptania, tak? Nie ma żadnej osobowości, nie ma w sobie miłości, nie ma żadnych pragnień. Tylko żeby się napić, tak? Żeby jakoś przetrwać. Od alkoholu do alkoholu. To wszystko po drodze jest takie mniej potrzebne. Najważniejsze jest to. Jest uzależniony od jednej rzeczy. Ja to jeszcze ładniej nazywam, jak ktoś ze mną rozmawia, czy ja rozmawiam z kimś, kto ma ten problem. Ja mówię, słuchaj, jesteś uczulony na to, na alkohol. Ktoś jest uczulony na pyłki kwiatów, a ty na alkohol. W związku z tym, i co jest teraz bardzo ważne, to jest silniejsze od ciebie. Jeżeli człowiek sobie zda sprawę z tego, bo też alkoholik potrafi być pyszny, jak to ja w każdej chwili mogę.
1: Trzeba się przyznać.
0: Mnie najpierw. To nie dotyczy. Ja to... Nie, to jest silniejsze od ciebie i jest silniejsze. Minęło 30 parę lat, już nawet nie liczę, ale nie wezmę ani czekoladki z alkoholem, ani piwa, ani lekarstwa, które ma alkohol. Nie wezmę, bo wiem, że to, nie chcę tego drażnić, bo to jest silniejsze ode mnie.
1: Uśpione.
0: Może być uśpione właśnie. I na tym to polega, żeby tego po prostu nie robić. To, no, można sobie pomóc na wiele sposobów.
1: Ten moment graniczny to był ten, w którym chciała pani popełnić samobójstwo?
0: No, myślę, że jeden z takich. Myślę, że tak. Tak, chciałam, bo nie mogłam, bo demony szalały w głowie, tak? Nie mogłam sobie z nimi poradzić, a co może poradzić z demonom? No z demonami może tylko świętość, czyli ten najwyższy. I właśnie po taką pomoc poprosiłam, po pomoc z góry. Powiedziałam, że sama nie dam rady. Ale wtedy też, jak to się mówi, jest taki dowcip, wiesz o tym, ten jak topi się ktoś, prawie się topi, siedzi, idzie powódź, a on siedzi na dachu już, a mówią, chodź, Janie, chodź, Janie, chodź, uratujemy cię. A on mówi, nie no, ty Pan Bóg mi pomoże, ja tu siedzę na dachu, ale spoko. No nie no, coraz bardziej, już siedzi na kominie, znowu łódź płynie. Jasiu, pomożemy ci, schodź stamtąd, bo utopisz się. A skąd Pan Bóg mi pomoże? Oczywiście się utopił, idzie do Pana Boga, mówi, Panie Boże, dlaczego mi nie pomogłeś? A kto ci, Janie, łódź posyłał? Więc Bóg nam posyła, tak w to wierzę bardzo i tak jest, takie znaki i takich ludzi. I wtedy też do mnie zadzwonił ktoś bardzo bliski, ale nie aż tak, żebym nie przyjaciel, bo ktoś bliski z teatru, serdeczny, Mirek, i zadzwonił, po prostu zadzwonił, jak się czuje. I tam się, co ja robię, zgłupiałam czy co? Wytrącił mnie z tego głupkowatego myślenia. A ja chciałam, tak jak Sylwia Plath, otworzyć piekarnik, i do widzenia się z państwem, a miałam gaz w domu. Myślę, nie no. Ale jeszcze jedna rzecz była, były świnki morskie. Myślę, a co one są winne, że ty jesteś kretynką? Więc nie zrobiłam tego i zaczęłam walczyć rzeczywiście. Ale z tym, i to zostało mi też odjęte. Mówię teraz o tym, że chciałam wypić następne piwo i ktoś tak jakby ręką przeciął. Między moją ręką a tym piwem ktoś zrobił tak.
1: Koniec.
0: Koniec opowiadania. Nie ma. Trzeba było się podleczyć, bo to nerwy, bo to wrzody, bo to wiadomo, ale już zostało odjęte przez duże O. Takich przykładów jest wiele. Kiedyś powstała taka książka na Śląsku bodajże i tam też dałam taką swoją małą opinię i podobnie ludzie dostawali, ci, którzy bardzo wierzyli, mieli to właśnie odjęte przez duże O. To zostało odjęte. Tak jak Chrystus mówi, też odejmij ode mnie czarę goryczy, tak? Więc coś takiego się w moim życiu wydarzyło.
1: Co pani zabrał alkohol?
0: Co mi zabrał? No przez wiele lat mi zabrał spokój przede wszystkim.
1: Taki wewnętrzny.
0: Spokój wewnętrzny, tak, że byłam agresywna, byłam niedobra, byłam zła, wkurzona bardzo często. Nie miałam tego spokoju, tego panowania, takiej radości życia, wiesz, tego, to mi zabrał.
1: A w relacji z dziećmi?
0: No to też mi zabrał coś takiego, że bardzo mi ciężko było sobie wybaczyć to, ale człowiek musi sobie wybaczyć. Teraz już wiem to na pewno. Trzeba sobie wybaczyć, żeby pójść dalej. I zrobiłam tyle już na plus, że zostało mi to wybaczone i sama sobie wybaczyłam, ale też tam jest w programach AA jest 10 kroków, tak? I między innymi jest 12 kroków, przepraszam. I między innymi jest to, żeby przeprosić tych, którym się skrzywdziło, więc tych, których skrzywdziłam, między innymi dziećmi. Dzieci też przeprosiłam. One powiedziały, mamo, no co ty, już tyle lat minęło, w ogóle nie ma sprawy.
1: Czyli tak? W dorosłym życiu już to się wydarzyło, ich dorosłym życiu.
0: Tak, znaczy w ich dorosłym życiu. Ja je przeprosiłam. Tak, za to wszystko. Także no, powiedziałam, nie, no już nie ma, mamo, o czym mówić. Ale tamto sobie, no czasami to bardzo, bardzo mnie boli, ale tak jak mówię, wybaczyłam sobie, muszę sobie to wybaczyć.
1: Pani wraca myślami do tamtych czarnych chwil swojego życia?
0: No czasami wracam, kiedy o tym opowiadam, a często o tym mówię. Piszę też takie utwory, jest taki utwór, który będzie na płycie Uwierz, nazywa się tak ten utwór Uwierz. Będzie to wydane przez Musicom już niedługo. Przez panią Beatę, tak. Słucham?
1: W listopadzie.
0: W listopadzie, jeszcze może na początku grudnia, ale w każdym razie już niedługo. I w tym utworze daję świadectwo właśnie tego, że uwierz, a będzie ci dane, tak? Czyli, że ta wiara może pomóc w pokonaniu nałogu, w pokonaniu wszelkich trudności. To wtedy o tym oczywiście myślę, ale to też jest tak, Mateusz, że ja nie do końca sobie zdawałam sprawę, jak to jest z tą opatrznością i swego czasu Mateusz Maniewski albo Marcin Maniewski przeprowadzał ze mną wywiad, wiesz, do ekranu chyba, bardzo wiele lat temu, no to 30 par, jak już nie piłam jakieś kilka lat i jakoś tak poprowadził rozmowę, że ja ni stąd, ni zowąd przyznałam się do tego.
1: Była pani jedną z pierwszych osób publicznych w Polsce i chyba pierwszą kobietą, która to powiedziała.
0: I sobie myślę, kurczę, Boże, ta Agnieszka taka śliczna, niewinna, co ci moi widzowie powiedzą, że ta i ona alkoholiczka, o fuj, fuj. Ale pamiętam, że kiedy się spotkałam właśnie z Maniewskim w restauracji, żeby to autoryzować, to coś z góry mi kazało to powiedzieć. Stąpiła na mnie fala gorąca, powiedz to.
1: To ten moment.
0: To był ten moment. Powiedziałam i pomogłam wielu ludziom. Wiem o tym, bo mi mówili, że pomogłam, tak? Że się przyznałam do tego.
1: A w środowisku pomogło to? Bo pani miała matkę niestety, prawda?
0: Na początku tak.
1: Powiedziała pani, nie przychodziła na próby, spóźniała się.
0: Tak.
1: Przychodziła pani też pod wpływem alkoholu? Do teatru na przykład?
0: Zdarzyło się niestety, zdarzyło się. No to nie kilka razy, ale jednak się zdarzyło. Nie to, żeby koniec świata i okolic, ale jednak. A to tego nie lubiłam bardzo, bo zawsze byłam bardzo trzeźwa, jak grałam, wolałam to. A tu nagle się okazywało, że na początku oczywiście musiałam bardzo się pilnować. Nie wolno mi było chorować, bo grypa to już bali się, że może coś nie tak. No i pomału to wszystko wróciło. Ale też miałam w takie sobie nie tylko same pozytywne cechy. Miałam w sobie taką, wiesz, i to też może być jakby kluczem, albo nawet no, cel uświęca środki. Ja w pewnym momencie nienawidziłam tych, którzy mnie skreślili. I powiedziałam, czekajcie, ja wam jeszcze pokażę. Też we mnie to było. Jeszcze zobaczycie, tak łatwo skreślić człowieka. Dlatego ja sama uważam teraz bardzo, będąc tyle lat trzeźwa i w porządku i w ogóle och, ach, żeby nie potępiać, nie rzucać kamieniem w tych biednych ludzi, którzy są pogubieni.
1: Dlaczego właśnie alkoholizm kobiet jest taki cichy, niewidoczny, a jeżeli się pojawia, to jest taki ostracyzm na kobiety, które są uzależnione od alkoholu?
0: Bo myślę, że no, organizm kobiet jest słabszy. Organizm łatwiej się uzależniają, wiesz, tak to się dzieje.
1: Ale są mocno oceniane. Na pewno bardziej niż mężczyźni, którzy są uzależnieni od alkoholu.
0: No bo popatrz jednak, jakbyś tak spojrzał z boku, pijany mężczyzna lepiej wygląda niestety niż pijana kobieta. Bo kobieta gdzieś jeszcze chyba jest jakiś taki archetyp, może mi się wydaje, pewnej świętości, nie? To jest ta błogosławiona istota, która rodzi, której nie wolno pić, bo ona nosi w sobie nowe życie.
1: Jest coś w tym. Kobieta jest idąca po ulicy, pijana, którą nosi po mieście, pomiędzy klubami, pubami. Ma pani rację.
0: No, może gdzieś jest zbyt pięknie stworzona, prawda? Czasami piękna kobieta, zagubiona. I to jest takie, no takie bolesne i na pewno gorsze niż pijany facet, ten bardziej to przystoi po
1: prostu. Ale na pewno nie wolno oceniać.
0: Ale nie trzeba oceniać, tak.
1: Po latach trafiła pani do Teatru Krzysztofa Wadlikowskiego. Tam także takie ogromne emocje. No to jest taki teatr balansujący bardzo na granicy. Pani nie bała się tego, że w takim miejscu, w takich sztukach mogą odżyć dawne demony?
0: Ja nawet skorzystałam z nich, wiesz, z tych demonów. Bo ja już byłam na tyle opanowana, że nawet grałam w sztuce, gdzie grałam pijano i to porządnie, pijano i wrzeszczącą, i ordynarną, i okropną. Nie do końca chyba to lubiłam, ale to mi łatwo przychodziło i wiedziałam, że ta prawda tej sceny, prawda tej postaci, że tak ma być, bo tak sobie to Krzysztof wymarzył i w jaki sposób spełniałam jego marzenia na ten temat.
1: Ale ten teatr Wadlikowskiego, pełen nagości, wulgarności, nie do końca pani pasował?
0: To znaczy, to było tak, że na początku, kiedy ja na początku grałam w Zachodnim Wybrzeżu i tam grałam bardzo ciekawą rolę takiej matki, taka kobieta ziemia, niesamowita zupełnie. A potem graliśmy tych prekursorowych, można powiedzieć, nauczyszczonych, tak, gdzie to był początek zupełnie innego teatru. Chciałam parę razy odejść z tego, bo tam grałam kobietę z Peep Show, bardzo ordynarną, też chyba z raz czy dwa pijaną. Oczywiście grałam, ale jeszcze tylko powiem szybką anegdotę, jak moja córka powiedziała, bo kiedyś grałam też w Teatrze Kwadrat, tam Meskilon, która na dzień dobry po prostu się upija i cały spektakl jest pijana, do szafy ją wrzucają z powrotem ona i moja córka tak mówi, wiesz co mamusiu, to tam masz fajnie, ty nie musisz pić, bo to sobie zagrasz pijaną. No, więc to już było trzeci, wiele lat jak byłam trzeźwa. Ale jeżeli chodzi o to też tak było, że wbrew pozorom ja marzyłam o takim teatrze, wiesz, to znaczy ja swego czasu chciałam być u Grotowskiego, ponieważ już wtedy miałam tak zwane nazwisko, byłam młodą, śliczną aktorką i on mówił tak, wiem, że pani chce przyjść do mnie, spotkał się ze mną w kawiarni, mówi, daję pani 3 dni, niech pani się zastanowi. A ja tu miałam rodzinę, tu już miałam nazwisko, tu miałam teatr, ale cały czas mnie kusiło, żeby taki do spodu teatr, bo zobaczyłam ich spektakl, zresztą w moim byłym rodzinnym domu, czyli w Starej Prochowni, spektakl swego czasu w szkole teatralnej i zachwyciłam się tym aktorstwem, takim do spodu i takim mocnym, takim ekspresyjnym. I pomyślałam sobie, o kurczę, chciałabym być w takim teatrze. Potem minęły lata i była szansa porozmawiania z nim. Ktoś mnie z nim umówił. Jezu, ja przez te 3 dni po prostu fruwałam po tym mieście, nie wiedziałam, co mam z sobą zrobić. I poszłam na taki nie najmądrzejszy film, ale całkiem fajny, z Jane Fondą. I pomyślałam sobie, kurczę, no przecież ja tam nie muszę jechać, ja tu w Warszawie będę uprawiać jakąś sztukę na poziomie, nie muszę aż tak bardzo. I zrezygnowałam. Ale potem się zdarzyło, że byłam w Teatrze Studio, wiele lat później, i Krzysztof jakby przyszedł do mnie, bo przyszedł do tego teatru robić Zachodnie Wybrzeże. I bardzo mi się dobrze z nim pracowało i to było takie aktorstwo do spodu, to znaczy te wszystkie rzeczy, które przeżyłam, które przeżyliśmy, pakowaliśmy w te role, czyli najgłębsze pokłady psychiczne, które w środku są, wydobywaliśmy z siebie jakąś prawdę do danej postaci. A ponieważ on zobaczył we mnie kogoś innego, to było dla mnie interesujące, bo ja już mam takie grzeczne babcie, ciocie, tam sąsiadki, a on mnie obsadził w kobiecie z Peep Show. Rany, nie? To było mocno niesamowite.
1: Bardzo, tak.
0: Tak, i Oczyszczeni, w ogóle taki spektakl, gdzie pada tyle razy kocham, co w żadnej sztuce, w jakiej do tej pory grałam i w ogóle. I ja oczywiście uciekałam, bo się bałam tego obnażenia, ale gdzieś w środku chciałam tego, czyli przeszłam taką szkołę Warlikowskiego i bardzo się cieszę, bo wydaje mi się, że być może każdy aktor powinien przez to przejść, bo to jest takie dogłębne sprawdzenie siebie, takie naprawdę to, co we mnie siedzi. Rodzaj psychoterapii chyba się odbył. To się odbyło, to był taki etap wspaniały w moim życiu, ale potem zapragnęłam czegoś innego.
1: Spokoju?
0: Nawet nie spokoju, wróciła muzyka do mnie. Muzyka z całą jej siłą. Jako, że się wychowałam, jestem z dzieckiem muzyków, zawsze lubiłam śpiewać i w pewnym momencie pojawił się Maciej Muraszko w moim życiu z jego kompozycjami. Nagrałam pierwszą płytę, też właśnie z panią Beatą i okazało się nagle, że ja chcę śpiewać, że ludzie chcą, żebym ja śpiewała, że to są inne piosenki, że ja chcę inaczej działać na ludzi.
1: Krzysztof zrozumiał, że chce pani odejść z Nowego Teatru?
0: Ja myślę, że on to wszystko zrozumiał, bo on z kolei też bardzo idzie w kierunku opery, czyli on też ma muzyczne takie zamiłowania. I myślę, że on to doskonale rozumie, a ja z kolei też miałam też z filmem, też jakby się od filmu odsunęłam i być może zagrałam już bardzo dużo i być może, o dziwo, teraz się zdziwisz, polubiłam siebie, tak? Polubiłam siebie w końcu, taką starą, jaką jestem,
1: nie,
0: ale fajną.
1: Nie, tak nie mówić. Jest pani absolutną kobietą bez wieku.
0: Ale wiesz, polubiłam siebie, spełniłam swoje aktorstwo i teraz uczę się czegoś, czego nie do końca umiem, bo nie powiem, że tak jestem rewelacyjna pieśniarka. Jeszcze nie, ja jeszcze mam, uważam, bardzo dużo do zrobienia. Poza tym zdarzyła się jeszcze jedna, że zaczęłam pisać teksty, też pod wpływem Macieja, który mnie namówił do tego.
1: I teraz na nowej płycie to już w ogóle będą pani wszystkie autorskie teksty.
0: Tak, wszystkie. Na przytul też już były wszystkie. To będzie inaczej, bo muzyka będzie Tomasza Bajerskiego i o też on będzie grał ze mną, bo to będzie płyta taka kameralna, taka do posłuchania, żeby się wyciszyć.
1: Tylko z fortepianem.
0: Żeby pomyśleć, żeby dużo tam jest treści, dużo bardzo pięknej gry, takiego ducha romantyzmu, którego mamy w sobie, czyli gdzieś tam kłania się Chopin, gdzieś tam myślę trochę Kurylewicz, który gdzieś podobnie, też Polskie Drogi i tak dalej. Gdzieś to nasz duch i ludzie tego słuchają, bo to jest nasze, to gdzieś głęboko mamy w naszych genach. Więc myślę, że ta płyta może się podobać i może też służyć właśnie takiemu ukojeniu, a także zadaniu sobie bardzo ważnych pytań. Bardzo ważne, czy to jest moje miejsce na ziemi teraz? Czy kocham tę ziemię? Tam jest jedna ze zwrotek w takim utworze Ziemio moja, nie chcę ciebie stracić przez skłóconych. Czy nie męczy nas to, że się kłócą, tak? I że może być to problem dla kraju, dla wolności tego kraju. Jest też właśnie Uwierz, świadectwo wiary, ale też są zabawne dwie piosenki. Jedna jest o tym, że wyrzucam faceta, mówię precz stąd i wyliczam, co ja dla niego nie robię, tak? Czyli wszystkie tam mikrodermabrazje i inne liftingi, Bóg wie co. I też, że lubię koparki, bo Warszawa się kiedyś budowała na moich oczach, wtedy pokochałam koparki, takie dawne, zielone, przedsiębierne. Miam, miam, takie. No więc taka kolorowa płyta, ale tak jak życie jest kolorowe, taka troszkę też można być biograficzna, bo tam takie tematy, które dla mnie są ważne.
1: Koncerty będą?
0: Koncerty już są.
1: Wspaniale.
0: Tak, już są, już gramy te koncerty. Słuchają, bardzo słuchają i to mnie cieszy i przychodzą potem i mówią. No jeden utwór jest taki trochę wbijający w fotel, o takim absolutnym moim wkurzeniu na wojny, na przemoc, na tyranów. On jest bardzo silny, ale potem jest z kolei uspokojenie, także i też jest o pokoju pieśń, także wszystko to jest takie bardzo, bardzo gorące i napisane w ostatnim czasie bardzo szybko nawet.
1: Część... A o miłości też pani śpiewa?
0: Jest. Chwila miłosna, gdzie człowiek po prostu fruwa.
1: Pani Stasiła, pani by się chciała jeszcze zakochać w życiu?
0: Słuchaj, nie jestem zamknięta.
1: Chciałaby
0: jestem
1: pani?
0: Otwarta. Tak, pewnie, że bym chciała, bo to jest takie uczucie, wiesz, tylko to tak jak mówię. I tam jest taka piosenka o późnej miłości, którą napisałam pod wpływem spotkań po koncertach, bo często się spotykam z ludźmi, którzy przychodzą do mnie, mówią o jakichś tematach, opowiadają, co czuli i tak dalej, to jest wspaniałe. I przyszła do mnie taka para, zresztą nie raz, ludzi, którzy od kilku lat są razem, już są w pewnym wieku. I napisałam taką piosenkę Późna miłość i tam w refrenie jest, że późna miłość wie, czego nie chce, tak? To znaczy nie pragnie wiele, wie, czego nie chce. Czyli gdybym miała wpaść, no to tak już trochę może świadomie, że na pewno bym nie chciała, żeby to była osoba, która pali, pije.
1: Nie, absolutnie.
0: I awanturuje się, tak? Czyli mógłby to być jakiś taki odrobina mężczyzny na co dzień. Ta, ta, ta, ta, nie.
1: Ale rozgląda się pani tak?
0: Nie, rozgląda się, nie rozgląda.
1: A zdarza się, że do pani są wysyłane sygnały?
0: To znaczy, może tam mi się zdarza, ale ja chyba już nie za bardzo je widzę, wiesz.
1: A to może właśnie trzeba się otworzyć. Bardziej.
0: No musisz, Mateusz, mi pomóc, jakbyś miał kogoś na oku, to
1: tak?
0: Jestem za.
1: Trzymam za to bardzo mocno kciuki. Czego mogę pani życzyć jeszcze, tak na koniec?
0: Zdrowia tylko.
1: Zdrowia. Jakie zdrowie, to jest wszystko.
0: No pewnie.
1: Bardzo, bardzo serdecznie dziękuję za to spotkanie.
0: Dziękuję.
2: Niezwykła postać, niezwykła kobieta, niezwykła aktorka, wielka artystka. Nam zostało jeszcze troszkę czasu na jedną piosenkę i myślę, że warto posłuchać Krew i atrament do tekstu Jana Wołka, a muzykę skomponował Jerzy Satanowski. Śpiewa oczywiście Stanisława Cylińska. A ja się z Państwem żegnam. Życzę dobrego wieczoru i dobrego tygodnia. Do usłyszenia za tydzień. Dla porządku dodam jeszcze, że audycję przygotował Jan Wichrowski.